Tak więc oczywiście, Lunia, kolejny utworeczek dla ciebie. Buziaczki. Ciao, Shaki.

ciao Pati. Balet kręci się, aż po blady świt, więc uśmiechnij się, słodko i soczyście. Pati, grazie. Będzie zajeb. Bawimy, bawimy, tańczymy, tańczymy, bujamy, bujamy. My friend, thank you for listening. My last music. Umocna akcja, taka sytuacja. And goodbye.